0: Anope imo wanimre.
1: Chera die ni.
0: Anope imo wanimre.
1: Chera wapa.
0: Anope chiwukunu.